0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.